0: na sęgę. Piotr da bajkajsta, bitch, bitch, bitch.
1: Prosty obrotelko. Prosty obrotelko.